Cleo ulepara la maparaparapara esikhaleni akulalwi ezware lepara leloku.